te chrupety. Jak nawet cuknuty se wrze na morzu, i oczy twoje uchylone. Kodeks te rywny, mógłby nie my, też my tak prokulolis.